miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Dusza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac, Ra. O, London, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz, swój rytm bierze.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miejsca nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witam Was. Radiosynteza w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku.
2: Cześć Igorze, jak miło znów być z naszymi słuchaczami w tak piękne popołudnie.
1: A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Bernard i Samuel?
2: Tak, ale czemu Sobiesław nie miał być wspomniany w tej chwili? W naszym radio każdy zasługuje na uznanie.
1: No właśnie, ale teraz czas na żart. Jaka jest ulubiona piosenka owcy?
2: Nie wiem jaka.
1: Lambada.
2: Dobre, wpadł mi do głowy kawałek Owce i muzyka. To mi się kojarzy z latem.
1: Dokładnie. A propos lata, powiedz mi, czy wiesz, że dzisiaj w historycznym kalendarium urodził się Louis Bourdaloue, prawdziwa legenda.
2: Oj tak, a serwujemy też naszym słuchaczom idealną temperaturę na wakacyjne przygody.
1: W Warszawie mamy 23,7 stopnia, w Krakowie aż 30,4. To chyba czas na plażowanie.
2: A w Gdańsku jak tam? Ojej, 22,6. Cudnie.
1: Super. Jest więc gdzie się schować przed upałem. Uwielbiam takie letnie dni.
2: Ja też! Słuchaj, dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za wspólny F-kod.
1: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, aby być na bieżąco.
2: I widzimy się przy następnej audycji. Teraz czas na muzykę. Radio!

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dobry wieczór, kochani słuchacze. Dziś czwartek, 20 sierpnia. Przed nami kolejny EFKOT.
2: Cześć wszystkim. Zgadza się, a wieczór zapowiada się super. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernarda, Samuel i Sobiesław.
1: Tak, a propos imienin, dlaczego imieninowe przyjęcie to zawsze taka impreza?
2: Bo ludzie zawsze przychodzą z prezentami, a gospodarze są w dobrym nastroju.
1: Serio? Myślałem, że to przez torty.
2: Może i torty, ale prezenty zawsze robią swoje. A propos, jak się ma lato, co?
1: Słyszałem, że dzisiaj w Warszawie jest 22 stopnie 60. Idealna temperatura na wyjście.
2: Dokładnie. Trochę wiatru, trochę słońca. A w Krakowie 21 stopni.
1: To brzmi jak plan na relaksujący wieczór, ale powiedz mi, Maciek z Norwegii mówi, że u nich tylko 14 stopni.
2: Tak, widziałem. Norwegowie zawsze będą mieli swoje zimne wieczory, ale i tak są z nami.
1: Dokładnie, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, niezależnie od pogody.
2: Dzięki za wspólny EFKOT, drodzy słuchacze. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube.
1: I nie zapomnijcie słuchać nas dalej na antenie Radia Synteza.
2: A my oddajemy antenę dobrej muzyce. Do usłyszenia.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.